Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Trajna Nina Armagedonona. Traktor.

koupila traktora. Mama koupila traktora. Mama koupila traktora. Trajna Nina Armagedonona. Mama koupila traktora.